miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porywała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

Spowiedź z Stepi. Pamiaty Dida Petra. Takie jest dedykacyjne. A o Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. Wiadomo, jako Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszę. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go chmerłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który lisał dla mancia słonej miso. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi pamiaty Dida Petra. Widziałem chore. Zelene, syni, daleko. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як бів царівської божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню

Zawiru w ich oczach wycisku, sto spopaliła się w żmyny. Za matir skryłamy ptacha prostertyma mnohostradalną. Lemkiusku. A gory, chmary bilili, klikali. Stan sklaczania wojaku stary, stan żołnierzu samych wojen, 70 bojów, stan, tyż nie płakał, nikoli. Wos dzitin za ruczkę i matir, sto ich rodyła prygorny i plun na step czorny. I pryt, ja ty dam isty. I choć biedna, wiusiana, wrodzu ty czyr, kieseliczu, za sandryn horbok cię zakliczu do mladosty twoje dżerelciate. I piśniu samkowu zaśpiwam, pastuszu z Bijnicku, od wika do wika, wse swobidnu, pradziedziwsku, rydnu. Boga, z toho hajducy rozderli ty wernu, ciłoho, siłoho, mudroho, jak mudryst narodu. I płazniki przyślu na rożdestwo, najty ponajbich reczut, najsiaty karę, najsiaty wedę, na szczęścia, na zdrawia, na dolu człowieczu. Hory, chmary, płazniki biły, płazniki dobre, seret neba jak step szerokoho się stratyli. I z czymże ja przyjdę do Wancia?

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Chrystus Woskres, drodzy słuchacze, witajcie koło słuchania audycji Odomasz w sobotę 2 maja, w pierwszą sobotę tego naszego nowego miesiąca. Cieszę się na to, że jesteście ze mną. No i tradycyjno Chrystus Woskres zaczęliśmy, kiedyże furt znajdujemy się w tym wielkodnim paschalnym czasie, z tego radiemy i przywitali nas Stefan Szteć i jego kamaratia. Drodzy słuchacze, audycja Odomasz. Jak dnes w sobotu czujecie z mobilnego studia w Lignicy za mikrofonem jest Seweryan Kosowski. Ja z wami budu przez godzinę, bo do godziny 9 wieczór. Także to nadzieję się, że przy tym majówci, przy tym majowym weekendzie, no tak, że budete w jedno ze mną, że wam się to ta muzyka, jaką dneska jem zrychtował, bude lubity. Także to zaczynamy. Kraśni wszystkich proszę.

Witajte po perervi, dajte znaka, czy nas dobrze odberate, a okrem toho, kiedlem chcete, dajte znaka, jak ste, albo jak ste wczorajszą piatniciu, swobodną piatniciu, jak ste dneśniu sobotu prodążali, no i jak planujete za reniśniu niedzielu, kiedyże furt tot majowy weekend jeszcze trwat tradycyjnej, jak gdy o swobodne w Polsce, wczera świato pracy, tak że to nadjusia, że ste to tu swoją robotu, jak u nas to ten matę lubite, taką mam nadzieję, że jej lubite, że ste jej dajek od środku, ale no a dnes swobidna sobota, tak że to może z rodyną zaznajmyma, dakus tiż sidyte, dakus może dasz to smacznego konsumujete, kiedy tak, tak życzę wam smacznego i na zdrowia.

Słuchajcie tej pierwszej naszej łastyłoczki Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

Drodzy słuchacze, witajcie po przerwie. Z tej strony Severian Kosowski. Produżamy audycję o domasz. Budu z wami jeszcze czeraz dobrych paru minut, tak że aż do godziny 9 wieczorem.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

o domasz, Nelem Prestoli, aj w radiu Lem FM. Дорогі слухачі, май ми зачали такой вчера, но днес уж другий день мая. Але я бим вам хотів єдно повісти, єдно припомнути. Отже, в маю такої будуть відбуватися уж перші наші лемківські події, в тим таким нашим календарі лемківських подій. Ну, бо уж в днях 23-24 мая пройде 13-те Міжнародне бінале лемківської русинської культури Рутенале. I tego roku będzie pierwszy raz inaczej jak do tej pory, no bo wszystko to była podia dwudniowa, to się nie zmieniać i wszystko ona odbywała się lem w Krynicy przez dwa dni. A tego roku sobota, 23 dzień maja, odbude się w Krynicy, a 24 dzień maja odbude się w Wysowi. Jak raz gmina Uścia Ruskie douczyła do tego, żeby kus podporyty to naszą lemkiwską podiju i na drugi dzień, na niedzielu, perenesemy się do Wysowy, gdzie odbudą się koncerty, stricze, dopowiedzi, wszystko to, co będzie powiązane z szeroko rozumitą prezentacją lemkiwskiej rusyńskiej kultury. Także to zapisujcie do kalendarium 23 24 1 maja 13 Biennale Lemkiwsko-Rusyńskiej Kultury 23 widzimy się w Krynicy, a 24 w Wysowie.

0: Teto, skąd ma ty tu śpiewanku?
1: Od mojej mamy Strukowej. Oni już śpiewali, jak byli jeszcze dziwka, a oni mi tu śpiewanku potem dali.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika lieta. Zasłużył, żeż ja u pana, kuraczku za geta. Ta jak kura szczebiatura,

0: jasne słońce, łaski łoska wychody. Jest ładny lek, parem bębów, wyszający drogodyb.
1: Dwojurydne. Po szybie sleza tecze, oseny pierwsza. Zelený ještě švit, lito od lemsto, kapinka smutku i perša oseny po šubí teče sleza. Po lici kapla vody teče solena, zatumanene oči po šubí za tamtom, bezdonia smutku i perša solena. Po lici teče voda kapla.

to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu samo?

Дорогі радіослухачі, попередню неділі, неділя Томіна, неділя Мироносець, нам прямо говорили об празнику Воскресіння. Нинішня неділя розслабленого, невладного, якби відхилюється от той теми. Бо говорить нам о оздоровленню чоловіка, котрий 38 років лежав невладним. Odbyło się to tohle, kiedy nastąpił praznik żydowski Pasch. Chrystus przychodzi do Jerozolima. I tam, niedaleko chramu, znajdowało się miejsce zwane Betesda, albo była to owcza kupalnia, gdzie zahaniali wilcy, które obmywali, że były przygotowane na żertwę w Jerusalimskim chrámie. No tam odbywało się jeszcze dużo inne. Było tam mnóstwo chorych, które czekali na jeden moment. A ten moment był, że na czas tam schodził anioł Gospodni i koloty wodu. A każdej, kto pierwszej po tym skoloteniu wody weszł do wody, był uzdrowiony, a to z budiakoj choroby. A Jezus przychodzi na toto miejsce. A widzi tam człowieka, który długie roky tam leżał niewładnym. A zwiduje się go, chcesz uzdrowić. Z takiego ludzkiego poglądu, jak mi zareagować to człowiek? Kto by nie chodził? I mich braty, to dopros, jakby wysmiewania. Chcesz uzdrowić? A przy tym sam znał, że nie miał blisku rodzinę, nie miał kogoś, kto by jego zniósł do wody. Ale to człowiek wynikać wdaczym, co i pro nas jest ważnym. I co nam dzisiejsze słowo na to chce poukazać. Wielką cierpliwością. A nie tracił nadzieję. W porównaniu z mnogoma, które znajdują się w ciężkiej sytuacji, i no to nie każą przenieść. I mnoho kończać ze swoim żywotem. Kiedy przyjdzie ciężka chorota, jakaś bida, jakieś nieszczęście, strata roboty, albo coś inne. I nie dokażą przenieść. Ale hľadają najskorsze rozwiązanie. Pozbawić się tego problemu. A to człowiek nie dumać na to, ta lepsze nie żyć. Na co ja będę tu leżać? Ta nikt mi już nie dopomoże. Lepsze to skończyć. Ale win cierpliwie tam przebywać. A w wielkiej pokory odpowiadać Jezusowi, chcę uzdrowić, ale ja nie mam człowieka, który by nie zniósł do wody, jak się skolotyć. A póki ja tam, jako sam doberu się z ostatnich sił, to za ten czas mnie inny spredyć. A tak ja tu leżę. A nasze teksty mówią słowa, ty nie masz człowieka. Pro tebe jem stał się człowiekiem. Pro tebe jem przyjął ludzkie ciało. A ty mówisz, nie mam człowieka. Prawdę mówisz, nie masz człowieka, ale masz samego Boga, który zeszł na ziemię, który stał się człowiekiem, żeby Tobie podać pomoc.
I tyto slova Isus adresuje i nám. Mnoho raz môžeme nachodiť Mesia v takej situácii, že nemáme človeka. A bolo to blízko Jeruzalemského chrámu. Bolo to blízko množstva národa, ktoré prichodili na prázdnik do Jeruzalema. A predsi i pri tak veľkom množstve nebolo človeka. Jaký smutný obraz. Jaký mnoho ľudí. Mať veľkú rodinu. Mať dítej. A mnoho raz súť opúšťan sám. I kričať s tým chvorom, nemám človeka. A tu Hospod zastavil sa pri ním. A hovoriť jomu, vstaň. Ber svoju posteľ a iď. Čo požadovalo si ja od toho človeka? Veľká víra. Veľká víra, ktorú Isus nehovorí, kde mu veríš, že ja môžu ťa uzdraviť. Veríš, že ja môžu toto zrobiť. Ale to chvoroj na díli ukazuje toto veľkú víru. Koli vstav na očach tých, ktoré tam nachodili si ja, bere svoju posteľ a ide. Uveril slovu Krista. Vstaň. Ber svoju posteľ a iď. A ďalší interesný moment, ktorý nastávať. Dej ide to človek? Dej ho Isus nachodiť? Ide do Jeruzalemského chrámu. Ide poďakovať Hospodu Bohu. Celý naradovaný. Ďakuje. A tam jeho Isus nachodiť. A hovoriť jomu, je zdravý. Vece nehriš, že by si ja s tobou dáš to hiršie nestalo. I toto je veľké napomianutia. Poďme si, čo môže byť hiršie. 38 rokov bol nevládnom a predsi porovnaním so zvyčnými mukami adu je to ničím. To čas, koli nachodil si ja v tom trpeniu. Dobrý rádio sluchači, čo nám hovorí dnešné slovo? Hovorím, že voskrešej Hospod i ku nám hovoriť, vstaň. Koli nachodí Mesia, jak by paralizovaný hrychom. Hovorí nám to slovo, vstaň. Tvoje hrychy odpúšťané. Iď po pravých dorohách. Nevertaj si nazad. Do rabstva hrycha. Bo človek má slobodnú voľu. I slobodný môže vrnúť si ja do tej duchovnej paralýzy. Za to sú zdávať napomianutia. Merkuj. Nehriš vece. Žeby moment smrti ťa nezachopil u tom rabství hrycha. V starom zavíti, koli vybraný národ vychodil z Egypta, koli bol svítkami tak mnoho čudesných díl. Egyptské ráno, prechod čerez Červené more, manna na pustyni, voda zo skaly, prechod čerez Jordán, pad Jerichonu i ďalšie čudesné díla, ktoré Hospod robil na ich očach. A predsi čujeme knihy sudcov. Koli umer Isus Navin, povstalo nové pokolenia, ktoré už neznalo Hospoda. Jaké smutné slova, keď čujeme ešte u Mojseja, jak hovoriť o tom, že by predávati toto svičenia
o Božích dílach. Sam Hospod через Ісуса Навіна говорить, ку народу, коли войдеш обіцяної землі, коли буде тобі добрі, не забувай на свого Господа. Не одхуляйся гутам, божествам тих народів, котре Господь виганять перед тобою. Остань вірний. А предці їх скоро забили. Прийшло нове покоління, котре уж ухами вислухало, але повели собі, тепер інша доба. Тото старе уж поминуло. Ми мусимо жити уж новим штилом живота. Не потребуємо обмежування. Ми хочемо собі жити, як ми захочемо. І так народ забув на Бога, одхилився і наслідок. Приходить нове рабство. Околишні народи, котре перед тим тряслися перед Ізраїлем, тепер перемагають. Ізраїль знаходиться під їх ярмом. А тоді опам'ятаються і просять Господа, а посилають їм судців, котре їх вислободжують. А як їм добрі, знову забувають. А то видимо, яке небезпеченство є забити на Господа Бога і вертатися назад. За то слово напом'януття Ісус говорить і нам, меркуй, пам'ятай, що Господь тобі зробив, яке діло милосердя тобі проявив. Не забувай на свого Господа і не вертайся до рабства гріха. Щоб дашто гірше, сія з тобою не стало. Христос воскрес!

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.

Witam Was, drodzy radiosłuchacze, i zapraszam na następny odcinek opowiadania Władimira Chylaka Sopróżestwo i cztery fakultety, rozdział czwarty. Który z nas bude się spowidał pierwszy? Zwidał otec Sofron swoich hosty. Oddajemy Tobie pierwszeństwo, żeby Ty nam dał prymir pełnej i szczerej spowidy, odpowił uriadnik. Doktor i uczytel potwierdzili mołczaniom. To słuchajcie, zaczął świaszczennik. Po skończeniu teologii Jan rozdumował nad hamletiuskim zwidaniem. Byty czy nie byty. Rozumie się, że na tym, bo to zwyczaj wszystkich ruskich świaszczenników z niewielkima rycz jasna odstupstwami. Niebars ponachlało się mi do sopróżestwa, ale o wszystkim ryszyła niebezpeka byty samomu na seli, daleko od inteligentnych ludy i niemożność pobesidowaty z dakom, kto zrozumie moją duszu, kto bude wiernym pomicznikom w gazdiłci, a w razie chłoroty, na koho możby samarytański czyn nałożyty. Rezygnacja z toho byłaby jak zakopania się żywym w mohyli. Proto zwidania kole się żenyty było na peret riszene, bo precin musiło się to tostaty peret wyśłaczynią. Cyli przyożenyty się za młodu, kole świt peret stał lat się w jasnych kolorach, cy piźniejsze, kole człowiek dozryje, zajmę w oświti stanowisko i zdobudę w życiu doświadczenia. O tym ja budu sudył po waszych wyznaniach, a hołowni po twoim, Atanas, proto, że z nas wszystkich ty najpiźniejsze riszył się ożenyty. Jednolem zwidania suszyło mi hołowu, z kim się ożenyty. Z krasną płocią stryczał jem się barz rytko, na sył i schrecznosty zamieniał jem z ożenami paru sztodennych sliw. Piszą jem poradu do mojego opiekuna. Żen się z tom, mi wszystko jedno, odpowił wind kazujuczu cybuchom perezwikno na zbutnitu od starosty pochylenu werbu. Naturalnie nie był jem zadowolony z takiej rady, zauważył to to mi opiekun i wesoło powił. Nie gniewaj się za moją radu, ale inakże nie możu. Koli ja by tebe namawlał do żeniaczko z tom albo inczą, byłoby to moralne prysylania, a ja tebe syłwaty jak nie choczu. Jednoż to możu, to powisty tobi, szto dumam o każdej dziewczyni, jaka się ty spodabat, koli mnie o to poprosysz. Ty rob dalsze po swojej woli i rozumi. Poperestał ją na tym i nie wymachał od niego niczego bilsze, znajuczy jego twerdist, jako i nie ruszyłby i sam suworą. Były dwie dziewczyny, jakie się mi podobały. Jedna nie woliła mnie swoją hordą krasotą, druga swoim wesołym usposobleniem. Obi odradył mi opiekun. O pierwszej powił, że jej dobrze wychowana, ale w jednym napriami. Jej rodzice nie dumali o serce dziłki, wysylili się na jej zowniżnist. Chociliż to by od wszystkich riwesnic była krasze obleczena, żeby od wszystkich lipsze tancowała, krasze hrała, na fortepianie i krasze śpiewała. Jej rodycze chotili chwality się nią peret inczyma ludmy, proto ich diłoczka zrobiła się horda, mirjała wysoko i była samolubna. Druhu nazwał win pustą i lekkoduszną i do toho jeszcze chpertą. Nie mała ona ochoty ani terpeliwosty do niejakoho zaniatia, ani do gazdiłki, ani do żeńskiej pracy, a kole już szczosy zaczęła, to wse leżała niezakończone. I choć było mi prykro, kole jednu i druhu kto stawlał w złym świetli, musił ją wyszmaryty ich z pamiaty. A to, że mi opiekun znał się na ludziach i potrafił ich ociniaty, lipsze jak koni, na których tyż bardzo dobry się znał, piźniejsze się potwierdyło. Oba dziewczata dnes oddany, ale o kilko dobry jem czuł, ich mużowe nie mają cnych pożytku. Po waszemu przypadok,
a po mojemu prowodinia powołał mnie na wesila do domu znajemych. Buduczy tam był jem pasywnym lubitelom tancia, bo w tej sztucinę kole daleko jem nie zaszał. W kuti pomieszczenia wzrył jem diucza, o jakim zdawało się zabyły wszystkie prysutne muszczyny. O kilko dobry wyczytał jem z jej oczy, było i stąd, że nikto nie poprosił jej do tancia, choć mała wielką ochotę pohulaty. Przyznaju się, że żal mi było bidniatka i zmyłował jem się nad nią. Kolelem muzyka zagrała kadryla. Do toho nie trzeba wielkich zdibnosty, lem zdorowych nich i uwagi. Ja poprosił moją neznajemu o czest jednego kadryla i tym samym dał dobry prymir dla inczych muszczyn i nachodu upewnity się, z jaką gracyją tancuje. Tak, że przy następnych tanciach przechodziła z róg do róg. Toho dnia naszał jem tyż nachodu do toho, żeby z nią pobesidowaty. Choć besida nasza była ciłkom zwyczajna, to bar z mene zanymała, a po prawdzi to dziewczyna mene zanymała. Ja nie zabył zwidaty mojego opiekuna oniu. Czy podabać się ty jej lice? Zwidał win mene. Nie je ona krasawycią, odpowił jem, ale jest przyjemna. Swataj jej, ona jak raz dla tebe żena, powił win. Ona tycha, skromna, robitna, przyjemna, a najważniejsze, wychowana bohobini. Ona znaje dobro nie z imienia, ale z dijania, a to lepsze od krasoty i bogactwa. Ja nie znam, czy wasze charaktery budu cyhidny, czy ni, ale tym się nie traplu, bo znam, że to pobożny duszy budu wsesia z osobą schadzaty. Ony najdut sposób na nieporozumlinia, jak różny ci charakteru możut wyklikaty, bo wielką cinnistiu dla nich je dobro, jak je uczyt i chodyt. Ty czesnej i ona czesna, budę te żyty wschodzi. Polichał jem na doświadczeniu mojego opiekuna jak na Ewangelii. Proto i teper jem ho posłuchał, a jego pochlad na wybir żeny perekażu ditiam, bo nikoli nie narikał jem na moje soprużestwo. Nie dumajte sobie, że zaczął jem romans zakla smesia zaruczyły. Nycz podibnocho. Wyjawił jem żelania wziaty jej za żenu. Ona schodyła się za mia pity. Nycz bilsze. Nie trapił jem się jej minułym. Znał jem, że to była ona syrotą po czesnych rodyczach i jeszcze jedno, że jakisy adukat wyjawił jej swoją lubą, ale lyszył jej na ostatnim roci studyju. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czyta knyżki żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem.
7: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobierat.
8: Dobry den. Witamy Was, drogi słuchacze Radio LMFM i prosimy na 65. już odcinek programu Radio Czytalnia. Na dneska zrychtowaliśmy tekst o czarach. Ludzie od wse chcieli poznać to, co nieznane i znali, że istnieją wkryte znania dostępne lem dla wtajemniczonych. Było to potychające, ale i niebezpieczne. Wszystko bojali się nieznanego. Posłuchajmy opowiadania z Osturni, seła, które leży jak zaczarowane gnizdo w prekraśnej dolinie medże pieninami i wysokimi Tatrami. W selitum, jak i inczych rusuńskich osadach, rodyły się czarowne przypowitki. Posłuchajmy jednej z nich, zapisanej przez Eriku Matonokowu.
9: Erika Matonokowa, Chmarnyk. W starodawnym seli pod Tatramy, w głębokich horach, gdy do gneska denekotry ludę wirjat w bosorky, albo w to, że ich odwiedzają ludę z chmar, kotry nazywają się chmarnykami, ja pereżyła taku przychodu. To tych chmarnyki strasznie wyglądają, ale mają taką siłę, że może wlejaty na buducze chocko trochę człowieka. Często prydut do chyży i prosiat się isty, albo się prosiat na nicz, ale ludę się ich bojat, to często ich wyhaniają. Ale pak prychodyt pomsta, ohen, bida, da jakie nieszczęścia. Ja, kiedy była jeszcze małym dziewczatką, razem była sama doma. Na południe przyszedł do naszego dwora bardzo brudny żebrak. Szmatia poderte, brudny od bołota, dołcha kudłata sywa boroda. Pitperał się wielką, sukatą, pokruczoną palycią i ciłej był w ranach i pyrszczach. No strach! Jasia Wera bardzo perestraszyła. Młodsze dity zaczęły płakaty, kryczaty, ale żebrak lem do kuchni się pchał. Prosił mnie o dasz to do idła. Ja powiła jem, że mamy neje doma, a my same ne mamy szto isty. Ale tot straszny człowiek ne piszął het. Wyszął na pit i luch sobie na sino odpoczywaty. Poleciła jem do seła po ludy, żeby pryszle nam pomoczy wyhnaty żebraka z chyży. Ale winny koho ne posłuchał. Susitki ho prosyle, żeby piszą sobie dale, że dity perestraszene prone ho płaczut. Bojat się ho i buda się im w noczy snył. Nyczne pomachało. Na południenok pryszli z pola naszy mama podoity koroły. Byli to mudra i łaskawa żena. Wynesli na pit żebrakowy chliba i kwasnoho mołoka. Pak nawaryli bandurok, pomastyli ich i predale mu hornia świeżoho mołoka. Jak się najuł, prosyle ho, żeby piszą dalsze, bo perestraszył wszystkie dity. Murza doma neje, powidale, piszą daleko za robotą, a dity się was bojat, ujku. Żebrak najuł się pomały, powterał gambu do brudnoho rukawa i powił. Proto, że z toho, czoho masz newelo. Ty mi dała się na isty, gazdynio. Od teper nygda na twoim stoli ne buda brakowało idła ane dla tebe, ane dla twoich dity. i zeszł pomały z podu dolinu, a pak piszał sobie horisełom. Wystraszone dity pozerale z obłaczka, de ide. Naraz pryka plyczci, żebrak się stratył, jakby się pić zemlu zapał. Mama powile. Dity moi, to nie był obyczajny żebrak, lem chmarnyk i dobry sme zrobyle, że sme ho na porożnią z chyżynę wyhnale. Na pewno by się na nas zomstył. Tak się i stało, jak chmarnyk powidał. Wse sme male dost idła na stoli. Otec od toho czasu, što nas odwidył tot chmarnyk, naszą dobrą robotu w jednoho gazdy i idła nam już nigda nie brakło. Każdy człowiek, powidale mama, jest zobowiązany rozdility się tym, što ma, jak się strytyt z biedniejszym od sebe. Czytała Warwara Duć.
8: W dawnych czasach, kiedy ludzie liczyli się sami, wierzyli, że istnieje woda życia, tajemny eliksir, który liczy w środku choroby. Posłuchajmy bajki, nagranej przez redaktorium Radia Lem FM.
10: Żywa woda. Dawno, dawno temu w maleńkim seli mieszkała biedna wdowa z trzema synami. Najstarszy z nich był bardzo silny, znał się dobry byty i niczego się nie bojał. Średni syn czytał dużo książek, był bardzo mądry i rozważny. Najmłodszy syn Łanio niczym się nie wyróżniał, gazdował tak jak kolisy jego nianio. Nie miał czasu ani na nauku, ani na bytki. Selane, a i bracia pomitali łaniom i zwali go Bortaczką. Jednego dnia wdowa ciężko zachoriła i żadne lekarstwa jej nie pomagały. Mniały dny, ale nie przychodziła do siebie. Synowie piszli do najstarszego żytela seła, który mieszkał na kraju lisa. Pokłonili się mu nisko i poprosili.
11: Pomożcie nam, didu! Pójdźcie dech na daty żołej wody. Nasza mama wmyrają.
10: Kryknął najmłodszy syn.
12: Czarodziejne drzewo żołej wody bie na sobotni gori. Pit besidujuczym drewom, na kotrym sidyt zaczarowany sokił. Tot, kto tam pide, musit wernuty w protiahu semoch dny. Po drodze nie wilno się ani raz obizryty, bo kto się posmotryt do zadu, odraz zaminyt się w kamin. Nie wilno tyż nigdy w bik zojty.
10: Bratia horiaczo podjakowali za radu, wernuli do chyży i zaczęli dumaty, kto pide gladaty żywoj wody.
13: Ja jem bardz silny, za to poradzę si najlipsze.
10: Powił najstarszy brat. Wziął ze sobą topir, popraszczał się z rodyną i ruszył na sobotnią horu.
14: Jakim win jest herojom?
10: Zachoplał się średni brat.
11: A co bude, jak sobie nie da z rady?
14: Ty, Bordaczku, drubaczku, czom by sobie mał nie daty rady?
10: Sztoden bratia smotryli na pód, żdali brata z żywą wodą. Ale przeszło 7 dny, a win nie wertał. Propał desy bez wisty.
11: Co robimy?
10: Zwidał się łanio.
14: Jak ludzie besidują, że żyła woda wertat do rola, to tak musit byty.
10: Powił średni brat i ryszył, że teper win pide na sobotniu horu.
14: Naszemu bratu musiło się aż to se pritrafyty. Ale ja sobie dam radę.
11: A może ja pidu? A ty się leszysz z naszą mamką?
10: Neśmiłość widał się łanio, ale seretni brat lem się zaśmijał.
14: Do toho trzeba rozumu, a ty ho nie masz.
10: Seretni brat wziął ze sobą wczane knychy i kropyło, żeby czorta z drogi zohnaty. Pak popraszczał się z rydnyma i ruszył w drogu. Mniały dny i noczy, proszą tyżden, a brata nie było widno. Łaniosz toden wychodził na płód. Smotrył, czy nie nadchodziad starszy bratia. Ale nikoho nie było. W kince sam wybrał się w drogu. Wziął ze sobą kawalec chliba i zaostrenu kosu i ruszył w drogu.
11: Muszę uratować bratiu i ozdorować ty mamu.
10: Iszoł przez ciły den hustym lisom, aż doterpić subotniu horu. Stanął, zader hołołu, ale hora była taka stroma i wysoka, że nie było widno jej werszka. Łanio zbychnął tychićko i zaczął wychodyty na horu. Naraz, pit nohamy, wczuł syczania z moi, kotra furt za nim pouzła. Ale chłopczysko nie zwertał na nią uwagę. Zatysnął zubo i iszł dalej. Naraz z moja zniknęła mecze kamieniamy. Łanio podjakuwał Bohu za ratunok i molaczy się piszął dalej.
12: Hej, hej, dejdeś, chłopcze.
10: Wczuł za sobą hołos. Użmał się od wernuty, ale zdohadał się, że nie wilno mu to chorobyty i nie zwertajuczy na nycz uwagi iszł dalej.
12: No co mnie odpowiadasz?
10: Zas wczuł hołos, ale i teper się nie odwernął. Tołdy, człowiek z rohamy na hołowi, dohnał ho i wyperedył.
12: Dejdesz!
11: Koże u łotu, dla mamy!
12: A ja dziejże do powodu. Pospod w prawo i jaka inna droga. Chodź, idziemy razem.
10: Najmłodszy brat pizrył w prawo, gdy naraz pojawiła się wychidna stężka, bez kamieniu i terniu. Mał uż tamady i ty, ale przypomnął sobie słowa dida, że nie wilno mu schodyty z drogi.
11: Idź sobie sam, ja budu iszł tak jak do teper.
10: Po tych słowach dalsze pniał się w horu.
12: A najdalecho!
10: Wczuł i podorożnej z rohamy naraz zniknął. Łanio poniał, że to czort, kotry chtił ho zwesty z drogi do złoho na chwaryty i od tej pory nie zwertał już uwagi ani na kryky, ani na terni, ani na kameni. Lem spynał się w horu, jak lem najskorsze mija. Pod werszką subotniej hory z peczary wyskoczyła niespodziewani wielka i straszna werturnycia. Stanęła na zadnich łabach i skoczyła do chłopcia. Łanio nie wstraszył się żwira i obronił się swoją kosą. Tak podszedł do besidujuczego dereła, a ono kazało mu odłomyty hołusku i namoczyty jej w żywej wody. Z dereła zlecił sokił z dzbanką w dziubi, czerpnął wody z dżerelcia i podał jej chłopczyskowy. Najmłodszy brat schodził z subotniej hory z dzbanką pełnym żywej wody i hołuską urłaną z besidujuczego dereła. Wse, koli zamoczył hołusku w wodzie i pokropił nią kameni, kotry leżały przy puty, skały zamieniali się w ludy, kotry przybywali doterty do zaczarowanego dżereła. Dwa wielkie kameni zamienili się w starszych braci Łania. Oba podeszli do najmłodszego brata i dziękowali mu za spasienia. Troje bratia wernuli do chyży, gdzie leżała ich chwora maty. Najmłodszy pokropił jej żywą wodą i odraz stała z posteli micna i zdorowa. Zahańbyli się starszy bratia, że śmiali się z Łania. Pereprosili go i micno wystyskali. Pak dołho żyli wszytkie razem w zgodzie i poszanie.

Znanym magicznym bajkowym atrybutom jest też szapka niewidymka. Nie jeden lemko mriał o takiej szapki, żeby po wygnaniu moczu choć na chwilku wernuty na lemkołynu.

0: Była ona jedną z mądrzejszych ludyń swego czasu. Jej proces był jednym z ostatnich, w którym zasłużono spalenia. Posłuchajmy legendy o czarownicy z Telicza, która tak jak Anna Duda skończyła żywot na stosi. Legendę totu zapisał Andrzej Potocki, historyk regionalista i animator kultury z Rymanowa. Telicka czarownica. Raz na parunatce drogiu rodzi się takie krasdziłcza, jaką była Oryna, młoda telicka mieszczanka. Szwarna jak łozyna, czornowołosa o oczach, w których odbija się syniawa neba. Łagidnu mała naturu, jak lechki witerok, w roboci skora była jak hirski potyczok. Chłopciam podobała się bars, ale duże dziewczat zawydowało jej krasy, a denekotry stare baby aż jej nienawidzili, bo ich dziewki nie były tak krasne i robitne. Zaczęły proto rozpowiadaty, że Oryna na pełno czarownicza, bo przecież jej krasa jest nieczłowecza. Skoro pojawiły się czutki, że Oryna szmaryła w rok na jakieś dziecko, które jak na niego pizryła, ciłe zosyniło. Ktoś inczy mał jej wydity, jak zbierała raniszniu rosu. To wszutko mało poświadczyty o jej nieczystych intencjach i związkach z nieczystymi syłami. Sprawa trafiła do sudu. Wozwano wszutkoch, kotry były gotowy świadczyty proty Oryni i jej samu, żeby mogła wysłuchać, o co jest posłużana. Paru starych bab złożyło falszywe zoznania, obwiniajuczy Orynu o czyny poświadczające to, że jest ona czarownicą. Tota zaperyczała wszutkomu za to, że wszutko, co wczuła na swoją temu, było cygaństwem. Sudzi nie znali, jak rozwiązać totu sprawu. Rieszuły piddaty jej probi prawdy przez pławania. Wybrane zostało miejsce złuczenia dwóch rik, Muszynku i Popradu, bo tam był głęboki baniur. Oryni powiązali ruky i nogi i tak wszmaryli do wody. Jakby zaczęła się topyty, oznaczałoby to, że jest niewinna. W protywnym razie czort mał jej utrzymywać na werchy. Jak jej wszmaryły do wody, Oryna nie wtopiła się, bo powitria pod grubym, dołgim kabatom trzymało jej na wodzie. Ludzie, jak stojali na berezi, zaczęli kryczaty: to czarownicza, na ogień z nią! I tak spalili telczane niewinne dziewcza i nawet jedna suza spółczucia nie wypłynęła spod ich powik. W tej samej chwili ich dziewki zdali się im harszczy i robitniejszy. W denekotruch sełach na Lemkołyni jeszcze żywym jest wirowanie w posorku. To nieszkodliwy czarownici, który potrafla trzmaryty w roku, albo odobraty korołam mołoko. Posłuchajmy żartibliwego opowiadania Iwana Żolema.
1: Iwan Żelem, czarownicza, urywok. Mene wseli wszytky znajut. A wy kumo i wy słacho, możecie tyż to potwierdyty, żem gazda poriadny, na nikogo złoho słowa nie powin. I nie zanymam się babskima plotkami. Ale promyk to wujełku, muszę wam powisty, że to wirutna czarownicza. Nie czudujcie się, bo ona jak zachocze, to o północy na kociubi i do was przyletyt. I chwist na pełno tyż ma. Lem chochołat pit forbanką. Oho. A wyż to soj dumale? Czariunycia, ja też wam na ostatni już bortek i kus wydżu, co się dookoła robić. Och, no naj już budę i po waszemu, że chłosta iszczy nie maje. Choć wy ich im też nie zazerali, ale mołoko czużej korowy za braty znaje. Zaberę mołoko od susickich korą do swoich i już. I to od susitka nyczne nadojd, a jełka maje pełny horci. Zazne wiryte? Tosiaś, widajte ku Magnatka, szto ona na jar porobyła joho korowa, że ciły mysiac nie dawali mu mołoka ani po kwarti. Lem aż, jak so już zo 3 tyżni popasle na trawi i kuznych wyszli jej czary, to zaspo.

0: Те хоть кус, то коровы ми барс тратят молоко, бо прести узы му мали покус, то коныч, то макух, то отрубы. Так же уж привыкли добри исты, и зато покуся доили. Пожичите ми, хоть сплахту конычу, то уж со якосы пораджу, бо уж внет худова пидеся пасты, а на трави коровы зас будут мати молоко.
1: А кум, Гнатко, мау конычу ищи тост, бо він хотак не згайнувал в зимі коровами, як Євка. A trzymał lim pokus dla konia, a że one soj suside, to się nad nią zmyłował. Dał jej od razu obermok konyczu do róg i kazał pryty jeszcze raz z płachtą. A Jełka nosyła to tu konycz do miu, nie dookoła posteści, jaką ona zawsze chodyła do kumachnatka, a prosto czerez zachorodu, choć, szto prawda, trawa się jeszcze na niej nie zeleniła. A czego ona tak nosyła, ha? A, widzite, nie znate. To ja wam powiem. Toho, że ona czarownicia. A tak czary lipsze dijut. Czekajte, czekajte. Jeszcze się nic nie zwidujte. Bo jak wam wszystko opowiem, to się aż zczudujete. Jak Jełka przynosiła to tu konycz do swojego boiska, to się zaraz wernuła tą samą drogą do obory kumachnatka. I po drodze to si czarowała. Idę paru kroków, a potem się zohnę i niby przynosić do zemli тот конич, што і перше ніби випав. А потім заскус іде і зазробить то само. Але ви не вірте, що то вона стратила товди тот конич. То вона го товди нароком шмарила на землю, бо й треба було зачарувати ним тоту дорогу, щоб поні молоко от коровку магнатка перейшло до її кору. І для того вона йшла з ним напросто, a nie po steści, bo na prosto czaramy lekszy od obraty młoko jak po steści. Aha, teper już widzite, że ona nelem po to i pożyczała konyczu, że lem nim można zaczarowaty młoko. A wy, iszczy nie pewny, że ona czariunycia?
2: Chodyt? A koli chodyt? Wykumo i wysłacho, tak jak moja stara. W niedzielu same pasete koroły, żeby ty tyska choć raz na tydzień się dobry wyspali. I lem wyżenete korowy na rin, i one lem tam prudko dakus lysnut, a już z tytomem, bo treba i ty do cerkwy. I jak lem jegomość wozmut basom, błahosłowen Boh nasz, aby już pobożno odpowiadate amin, albo staraty się jeszcze w prytwori, bo ci łaty ich w ruku, jak one lem zachodziat do cerkwy. A Jełka? Na błahosłowen Boh, ona jeszcze pasę korowy na fajni trawi, dade na medży, albo koło potoka. A potem popasać ich jeszcze na Otawi albo na Koneczy. A czego? Bo musi tak, bo taka umowa z czorto, że może i ty do cerkwy, ale aż na irze herowymy.
1: Czytali Olha,
3: Melania
0: i Natalia Pelechacz.

0: Dziewczata do dnes mają różne sposoby, żeby czarować chłopców. Posłuchajmy żartobliwej rymowanki, w której możemy poznać paru sposobów na oczarowanie drugiej osoby.
1: Anna Rydzianycz, czarowanie. Siedzę ja przy stole, nohami kołyszu i do tebe miły, chyba les napiszą. By siedzą ludy, sama też tak dumam, że miły zachodyt, co raz rycze gunam. Za tobą banuj, nie znam, co się wodyt. Może dnes za tobą incza dziwka chodyt? Nie dumaj si miłej, że ja tak odpuszczu. Jak jem raz zimała, nie tak skoro puszczu. Muszę tebe miłej dnes zaczarowaty, żeby ty od mene nie chtił już wtikaty. Meczu teper w roki. Mi mileńkej Natia, nie lubuj ty inczoj, lubuj zause le mnie. Oj, meczu ja meczu i metała budu. Żebyś nie polubił ty nikoli druhu. A teper zapalu czerwoną kalinu. Nie nachod nikoli ty druhu dziewczynu. Na pochrybacz wozmu stary gaczy z płota. Najty nie przychodyt na drugą ochota. Nad blachą rozliją horniatko mołoka. Najsiane ozerot za tobą wywłoka. Stary kaba do podru na szeroki stręby, żeby ty nadawał druhy dziewczy gamby. Jak się dnes sposobisz do inczej już parki, najsia ty pokażut na gambusi parchy. Oj, meczu ja w roki, w południe i w nocy. Nie zazeraj miłej, drugiej dziewczy w oczy. Tam na kupi sina, góra kotkodacze. Nie znasz ty mleńkoj, jak mi serce płacze. Bo ja wszystko wybrzu, prez zerkalce swoje. Gdy wieczorem chodysz, słoneczko ty moje. A ty se zachodysz, już czerbaty melci. I mi tym przydajesz, oj żal, prebaraz wielkiej. Teper ja zaspalu w ochny centuryju. Skimczysz, miły, skimczysz, ty tu komendyju. Nie dumaj se, miły, że ja ty chorożu. Raczej, miły, dumaj, że to szczęście woróżu. Zaren ja prekraszu twój kałap pereczką, żebym dalej była twoją frajeroczką. Teper ja do kupy pozbieram barwinok, żebym skoro wyła swój wesilny winok. Jak siaty od wrogiu nie popsuje krasa, zrobimy wesila na samego spasa. Powiem tobie miły, co chocia czarują, bo ja bardzo za tobą od tyżnia banuję. Kinczu miły, kinczu. To tobą soroczynia, bo się już przybliżać nam pora do inia. Najsiaty po nocy nie znad kras dziewicia, bo za tobą tużyt twoje czarownicia. Recytowała Sofia Rutkowska.
0: Zapraszamy do wysłuchania pieśni Czarownicia z płatni Tańci Duszu Moniki Małgorzaty Lis i Michała Kajdi.

Od dawna ludzie wierzyli, że zawdzięki wodzie życia, tajemnym eliksirom, zaklaciom, czarom można przekroczyć barierę znania, poznać to, co tajemne i niemożliwe. Dneska nie jest już magii tak jak dawno, ale duże ludzie wierzą jeszcze w różne amulety, przedmety, eliksiry i czary. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następne odcinki naszej radioczytelni.

0: awansowe.
1: Тепер за співом червона ружа трояка.

Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Dziękuję wam, kamaracia moi, za taki krasny tarunok. Dziękuję wam.
1: Precepkyňo, už jem tu.
2: Ja też tu. Wobcie, musisz poczekać, bo ja przyniósł ważniejsze sprawy.
1: To z kim besidujesz u chaty?
3: Uspokojcie się obydwoma. Na każdego przyjdzie szor. Drogi moi przyjaciele, idźcie i sławcie narodziny na naszego pelechacza. Я не можу йти з вами, бо саме видите, чекаю дня важно повинності. Але ви славте, бавтеся, радуйтеся.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

jeszcze radny Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Problem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Problem FM to twoje radio.

My złamy, uły znamy. Razem daje LMFM.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Rauce. Witam was, słuchacze. Przez dwa ostatnie dny mal z menalem kowyni. Prawie lito. Ale dneska chciałbym was zaprosić na śpiewankę pro jar. Oczywiście zaczniemy od wesny.

z wesną, asocjujut się nam wesniank. Są to wiele hołosowe piśni, które śpiewają dziewczata. Najczęściejsze śpiewają hołosno na otwartym prostory, żeby zaklikać wesno. Widzimy.

W nas nalemkowieni, to ty piśni, ciż bole popularne. Kus ich ostało zapisanych. Posłuchajte jednoj lemkiewskoj wesnianko, kotru zaśpiwat Sofia Fedyda. Jej peretko dawno, dawno temu wyemigrowali z Polan, tych koło Korosna. Żałujemy, że pani Sofia nie poważyła się na nagrania tej piśni po lemkiewsku. Słuchaj.

w denekotrych sełach na wschodzie, na Białorusi czy na Ukrainie zachowali się jeszcze starożytne obyczaje, że to, gdy kiedy zeszło śnieg, wyganiano z seła zimu. Każdy brał jakąś patycza i przy pomocy tego drewa durkotali od ranka na płoci. Wymitowano stare niepotrzebne rzeczy do wody i śpiewano id zimo pit pec, a ty jare w światej kut.

znanej nam z odtynka pro Armeniju, Dživan Gasparjan, ciż nas pociszyt wesnianom melodyjom hranom na duduku.

najbardziej znanym wesnianym tworom z poważnej muzyki jest kawalczyk pro wesnu Antonio Vivaldiego. Ale dnesko proponuję dwa insze, może mniejsze znane twory, chocki nie powiłbym. Pierwszy to Johanna Straussa, Syna Głosy Wesny, Walc z Widnia. A drugim bude twir, Wesna, Der Frühling. Bude to, powiedzmy, osobliwa transkrypcja twir Wilhelma Friedmana Bacha, syna Jana Sebastiana.

Tepermuicza. Zaśpiewa nam śpiewanku o Jaru, o Jaru w Rio. No, Jar w Rio była pół roku temu, z ohledu na klimat, który mają Brazylijczyk akurat w Rio, mają furt Jar.

Rzidko to jazyk zjawlać się w naszych programach, a sud cisz Rusyny, który nasz toden skazany sud na używanie jak derżawnoho właśnie toho jazyka. No to dwie śpiewanki po, no jedna barże po rumuńsku, multumeskut i primavara. Dziękuję ty, Jare. I zaśpiewa Lukresja Siobanu, a drugą starodawną, ulublena moja gwizda z estrad Ukrainy i ciłoho sowieckoho sojuzu, pani Sofia Rotaru. No i ciż na hołowok Primavara.

Uściok się zakołyszemy jeszcze w rytmach kalipso, ale śpiewanka śpiewana po angielsku o tym, że sąd derżawo, w których furt mają diar. To śpiewanka jak zraz z susidiu naszego najwierniejszego słuchacza, bo to ta wesna bude w nasą.

Jeszcze Fado, Marisa, stare Fado, Amari Rodriguez, Primavera i Jan Ambros z Płatni na Kralowej. Holly zaśpiła nam w Jazanku, śpiwanok, pidna hołołkom, idę jar.

0: Manu ciao. Zapłatni. Następny przystanok na dia. No i ciż twir la primavera. A pak najbardziej chyba oryginalna w naszym zostawieniu. Artystka, która zove się Sainho Namczylak. To jest śpiewaczka z Republiki Tuwińskiej. Nychda jeszcze nie występowała w naszym radyli, proto trzeba jej obowiązkowo zamistyty w naszym radyli.
1: Esperanza.

Tilo nagneske tej pierwszej wesnianoj muzyki. Ja żebam wam sonecznej jary. A na koniec bude prekrasna śpiwanka o jary, kotru zaśpiwa nam cisz kanadyjka, kotra zove się Stacy Kent. Ja dneska się z wami praszczam. Zapraszam za tyżden. Bohdan Gambal.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

pozerali na chmaru lem. Čom ty chmaro zazdrostysz toho szczęścia lubostysz?